0: Abaye waliwo disco jo ulirange kusuka kuntegerenza nokwambula mabati kubati Carlos Sky njagalombe chorus ne verse bantu baje kuza nalese AI mu studio.
1: Okay. Janja janja njalira tugakubala bawetu kirira bamba kati mona mporira amanyafu mitagwetu kuli walino mnyigwa wayego mnyigwa kare ebe nkwata kubyogeza ne bakasiru wakuma muliro baby sibya kusudia nkubya masanyalaze utabulanga chitamisa onjogeza ngatalowoza utabuza sukari mumachani nompisa ngatalowoza olipologoma mwana gwa olipologoma tondia tondia la denga.